0: trial.
1: Na swe do krajiny dzieł, gdzie je wszystko zmienione. Każdą noc ci piszę o to.